0: A jeszcze trochę nie tak daleko, co przyjemy zbożo, ale budyczynie mamy dżęca w osobitu na Roninoku. Jej przedmieno chodzi so szelako wariirować, a zmieni so biehu żywienia. Sama jest spisowaczka, to junu tekstcze takle naliczyła. Rózy, rózelka, różiczka, róża, róza, rózi. A znano nietko miestem hiżowiecze, co je mnienia basnica róża domaszcyna. Dżęca wona swoje 5-70 czyny zwieci, a myśmy jako pokazku na je liryku uzwolili za dżęca luboszczyńsku basin. Mila Brukec nam ju przedniese.
1: Róża domaszcyna, dziś nisy, tyś nisym. Poprom nije niczo dziś nisy. Przysibi sym jenoż, tyś sy przymni. W obroczu so z riadu dniu to pohiba. Tunci zbyniesz. Wrócz odasz. Kwadzy mo junka śmieno z huby do huby.
0: Tobie basin róże domaszczyny je, cyrkuszak je 16 basnickich zbiorków wudowa. Wiace wodzięcniejsze jubilance słyszycie tu po nasabskim rozwosu za 5 a 20 mięcino. Nie tylko pak słyszycie najpredy Danielu Hazec.

0: Mi es serbskimi a niemskimi przeczulemi literatury je wona derje znata. Basnica Róża Domaszczyna. Dżęca zwieczy swoje 5 a 70 narodniny. Je tworzenie był z mnohimi mytami hodnoczone, najwuznamniejsze myto Myrikeho, myto Čišinského, myto Eni Segers, literarne myto exilového PEN kluba a sakske literarne myto. Chcemy składność wosebitych narodnin rady wużyć a na je płodne tworzenie pokazać. Przy tym je Monika Gerdesowa też do archiwa poladnęła.
1: Róża Domaszczyna je zaal započała pisać. Hižo predehač studovaše hornistvo, dživaše při pvomeniu a novej dobie a hižo tede vozjeveše basnje. Najskere je živku za serbsku poeziju od svojeje vouki, ľudovije poedaki Hane Kišcine je zdžičiva, kajš nam k svojim postači nam poedaše.
2: Ja sam husto desodaj moje

wszyscy wuczerio, kubwario, kajsztejsz, niedyszi, a przychodni pedagogojo su dżęca wieczor szestrzych na Bożym szu do Rożanta przeproszeni, przy zamknie so rozmowa na zarodzie. Szczujsa za archeologiju zajmuje, może dżęca wieczor so do kamienczanskiego elementaria, po takim do tamniejszego zapadno-łużyskiego muzea podacz, tam pędzę od wieczora siedmich w studniu Gestewitz, archeologa i skrajna zariada za archeologiju. Mam przy tym ujasnitaj, co tu ta namakanka od czasu przed niedzie 3500 letami przeradza. Szulskich nowaczków za szulskie leto 2027-2028 na serbskiej zakładnej szuli Michał Honik we Woklecach Przyzewicz. Może starszy jutce od rana na podziewieczych do dwiemaj w sekretariacie. Za to trzeba czeko piju narodzenskiego opisma, do pokaz szczepienia na Wosypicu, Niemce Mazon, a prostwu od wobiu starszyju podpisanu. Tu namakacie też na internetnej stronie szule. Dalsza możność, czyli są jutrzejszy termin nie odzi, wobsty i potem czwórk za tydzień. Jutze swieczy farał Beno Jakubasz w klosztorskiej cyrkwi Nowej Cali, Niemce Nowej Cele, dopłynia na pojednaczych z radworskimi firmujomnymi Bożą mszu, serbskie rzeczy, na nią są też wiezoszice dalsi przeproszeni. A domowinska skupina Pančice Kukov przewiedzie 23. augusta swój swiedzień za swojby nowej komunikacyjskiej arenie Pančicach Kukowie. Aj, to je hakle niedzielu za tydzień, ale pytaja się jeszcze pomocnicy, kocisz byku tykanc na piekli. Czyż by k tomu zwolni by był? Niech przyzywi so z czasom pola jednego z członów skupińskiego przedsedztwa.

Niedzielu po takim začarowszym bie tomu na dzień 25 let potem, co je kruszczanski szulski zbierzk startował, jako rebelowachu starszy nowego piatoletnika, kiedy tam jace nie smiedzieszy być, haj zbierzk, który je na końcu zrieszczy, ale miejesze a ma dalej wózkutki, najaktualniejszy na przykład, hunie dzieła znowa skupina aktywistów, tunkocz na tym założyć serbsku swobodną szulu. O wiace o tym, tak też o finansowaniu, albo też o skeptickim zladowaniu na tutum projekt, ale też o aktualnym stawie serbskiego szulstwa, z czym uli niedzielu poda nas słyszeć. Wysyłanie Moniki Gardesowej je 25 let po kruszczanskim szulskim zbierzku, namakać też na naszej internetowej stronie WebMDA Serbia, a jako celowo obszerny podcast niemale posta mieńczyński pola AAD Sounds.

Aj přichodny tydzień rieka po takim wulkifinale beachvolleybola w Miłoczycach. Przyzwyczajna faza za nią nie są czera wieczor zahiła, a tu iż to przyzwyczajno je też iż o dojszło. Sym runie raz poladał, jeli mnie szo nie myli, a co nie sym zaliczył, je jeniczce jeszcze jedne miestno swobodne, ale gdyż był żaden strach, też czakansku liczczynu budu nastajć, padże za mustwo wodpraje, ma też 21, albo znano samo 22 przyzwyczajna szans zu so dola wobczelić moc. Szczerowace w umienienia pak dobicze jako mustwo spelnić. Sprenia, z czego so dobili z najmniejsza junu na jednej z naszych stacji wobczelić, a soburacz, przy tym liczy mieno to mustwa. Z druga, co rajorio, respektivnie rajorki z waszego mustwa dobia serbscy moc. Z trzecia, kujżdy rajor albo rajorka waszego mustwa ma z najmniejsza 14 lat stary, stara być, a štvrté umenenie, kujžde mústvo dobí znamenša jednu ženu mústve mieč. Přizvič môžete sa so jenož přes mielku na zatkula@mdr.de a prošu nezabudžte tiež napísať mieno svojho mústva, návodu mústva a kontaktové dáte, a to je novostka, napísajte tiež cí hesva k vašemu týmu. Zatkulario chceža vedieť, zvodkel, z če, kak je konstelácia mústva nastava a kak husto raje čo volejbúl a snáno tiež dže šitko. Po takým nekotre vúmenenia, ale přijeme vám veľa vúspecha a ište informácia, štort je přichodný týdžen punželu hižo pečich, to so mi v očicách zetkame s dybkom. Hej, netko, ja, s dybkom, čo več menšinu, to na pôsmich.

0: W Budyšinje mamy dżęca wosebitu narodninoku. Jeje przednie nohodzi so wszelako variirować. A zmieni so biehu żywienia. Sama je spisowaczelka to junu tekstcze takle naliczyła. Rozel, rozelka, rożička, roža, roza, rozi. A jest na netko miesto niżo wiesce. Zoje mieniena basnica roža domaszcena. Dżęca wona swoje 5 a 7 dżesaciny swieci, a myśmy jako pokazku na je liryku wuzwolili za dżęca luboszczyńsku basen. Mila Brukec nam ju przedniese.
1: Róża domaszczyna, dziś nisy, tyś nisym. Poprom nie niczo dziś nisy. Przysibi sym jenoś, tyś sy przymni. W obroczu so z riadu dniu to pohiba. Tunci zbyniesz. Wrócz dasz. Kwadzi mojun kajś mieno z huby do huby.
0: Tobie po takim basen róże domasz cynie. Cyłku szakie 16 basniskich zbiorków wdowa. W jacowo dzięczniejsze jubilarce słyszycie tu pola nas za 18 mięczinu, nie tylko pak słyszycie powieszcze szako je na pół osmich.
2: Serbski Rozwóz. Powieszcze. W studiu Milan Greulich.
3: Na letaniszu Kamieńcu je przedewzacze JMB Aircraft zajszły konstydzenia nowe hangar, aby rogowe tvarenje wotewriło. Leta dwoa hala je po informacjach firmy 700 kwadratnych metrów wulka. W podlanskim biurowym tvareniu je też letanska szula zamestnena. JMB Aircraft je belgijski zotower ultralochkich letadwóg i tvaria w czeskiej. Kamieńc je jiničke rozšerenske miestno po cywie niemskiej. Do nowego hangara je przedewzacze zače dobre 2 miliona euro investovalo nimale poveca buvacakske je spichovana. Nowe dworowy wopkot w Ralbicach są od turystów a domorodnych tere przywozmie. Kaśrekne mi czelka Angelika Frenzlowa maja miestem na 500 produktów od cicyczy zawodu a producentów z regiona. Nimo czerstwych tworów mi z drugim z Kroszczyc a Huska poskiczuje miasowe twory z Wojarec. Też rożk za dariki je oblubowane. Najnowszy poskitk je szokolada z liszcze pola grotka a też i tankowanie są iżo dere przywozmie, tak Angelika Frenzlowa. Sieć za serbsku rycza regionalną identitu Zari dziewa tu chwilu na broszurce w hotowaniu drużki. Krok po kroku su drużku katolskie narodnie draste fotografowali, jak so zobleka, w dwiema wariantomaj, jako mała drużka z kitelkom, a jako wulka z pezlom a wulkim rubiszkom. Kaś praje Zonia Reorjowa, kis je pola Zari za przyruczki narodnie draste zamowita, je to mestem druga taka broszurka. Prynia bie w ewangelskie rejowanskie drastcze budyjskie kończyny. Dalsze przyruczki w innych narodnych drastach mają nastać. Na beach woli bul w Rożeńcze je czera prynny raz jacy mustwo przyjewo, hać piesze miestna. Cjom cyłkam dobiachu odprajić, to kież by hiżo 20 mustwo na sztafle rozdzielene. Janżelk wysoko 4 bie dobycia czera, to je sernianczan Andrzej Kober z dżołku synom a przeczelemi swojby. Modostni Rożeńczanskiego kluba su jacy hać 400 porcjo jedzie przedali. Za to by się ekstra baru niedaloko putniskie wuki natwarili. Przychodnu pondzielu je finale letuszeje bicztury. To by się powieszcze, kiedyś na wakacze też na naszej internetowej stronie a w app MDR Serbia.
2: Wiedro.
3: Dzięca wiele słońca a sucho, ale hiżo nic tak horco, 22 do 24 stopniu.
0: Hodně tak krótko můžu tež polace na puče zčinič, je jmenujíce šo svobodné žádné háčenia a tež vyskače při pučách něste a tu již dobrou jezbu vám přejemuj.
2: Serbský rozvoz.
0: A vizo dobrý štát do dňa, do dženství je vútory, cí menšin pana povazmich je, netko, že tu dále s Veroniku Zarodníkovi. Tu smůj, ty a já.

Niedzielu, po takim začarowszym, bie tomu na dzień, 25 let po tym, co je chrześcijański szulski zbieżk startował. Jako rebelowachu starszy nowego piatoletnika, kiszta miace nie smiedzeše być. Obsadzichu chrześcijańsku szulu, a dachu swoje dzieci tola tam wuczować z pomocą studentów a wuczorju na umienku. Ale zbieżk na końcu zrieści. Ale miesze a ma dale wuskutki. Najaktualniejszy równie dzieła znowa skupina aktywistów, tunkroć na tym założyć serbsku swobodną szulu. Wiace o tym, taktyż o finansowaniu, albo o tyż skeptyckim zladowaniu na tutum projekt, ale tyż pošitko nie w aktualnym stawie serbskiego szulstwa, z czym oli niedzielu pola nas słyszeć, wusowanie Moniki Gardesowej 25 let po chrześcijańskim szulskim zbieżku namakacie tyż na naszej internetowej stronie w app NDA Serbia, a tyż jako celowopszony podcast niemale posta mniejszyny dowi namakacie ją pola AAD Sounds. Posamodzin, jedyna posta je. Ja.

Quack, quack. Tak se rozšok nojo naše lube zvieretka vet nas a teke milgronime. Mišo se derje lube žiši a štovičego.

tajemstvo doktora Kirkidáce. Svucha graše od Tobiasa Geisa.

Miastym aż was teo muskiju starego na najbrutalnejszu a nebece zadistisku ważniu obszywajotej, zachopio Czesi, dom przepytowasz.

0: W samym czasu w regionalnym ekspresu na jeździe z Lipska do Hrszebusa.
1: To ja ale wielgin przyjaznie w tebie, Krzysztof, aż sobą przyjrzysz.
2: No co ga mnie drugiego u siebie stanio?
1: Ty nie masz, żeż mi ulicować, aż ciebie to naprzodu nie zajmują. Coż z mej plaknie za delatki w literaturowieży usłyszyłej. Krzysztof, ten żył na artikel w nowym casniku, w tom serskim absolwencie, ako ja zastasz im w lesie żywieś nas często, sedem a zdyżasczo swoją abituru gotował.
2: Jo, no, to ga je opičku žilne,
1: A teke nie rozmijom, až nie doja žedne druge nas pomnienja vo drugich absolventach serskeje ušeje šule z toga leta.
2: Na, to ga nie o žedn žil. Serbska vúša šula jo se založila v lieše živeš nas čostou 2,5.
1: Ja som veto napneta, co ma taký Herbert Bichak ulicovan jeju.
2: Me bužom je to víče tak a tak slyšaš.
1: Coga dla nejo popšavom ze svojeju abitúru studium zachopil, ale do rolnikarstva šiel.
2: He? Kto?
1: Ty a tvoj glupe Handy. Taki Herbert Bicha. Coga dla nejo na žednu univerzitu šiel.
2: Hej, moj Handy o veľgin lúbe. A sudoku wärs ja či napšaudu fetzu jo. Co se ty popšavom čašava?
0: Hyszczy nie mudry wicho nad Hrszebusom a we wokulinie. Tak szegnio maskirowana pöstawa, ktera stoi na boku drogi naprzeciwo domoju, swojo kapucu dwymje do oblica. Pitschku pöstje, klinka telefon w kurki dazoj z domie.
3: Kirki dacuła. Halo? Halo? Kto tam pejeda?
4: Bichar. Herbert Bichar. Wedaj so, prosim. Aż tak pezdze iści melim.
3: To nie jest żaden problem. To żynio rydne przechwatanie. W slidnych dniach som już o cestrze opycała was zazwynisz.
4: Jo, mej telefon jo był dokusu. Som je nakle żinca slidk dostał. Jo plawas teke taki czaszny wichor.
3: Plana z teke kradu nie mudri.
4: Jo, krończo raz. By se wieto wierili, jeszcze zinca doberką jeś.
3: Zinca jeszcze?
4: Wiesz co, som ja z tym kradu stary. Nich ten tak przaje nie wie, jak dwójko burzom jeszcze nasłyszę. A wiesz co, w slidnych letach, z tego czasu, aż moja żeńska wete mnie weteśla, som kradu wesa mosił. Ja jadno ja nie wiem, na kogo mam se obrosić. A mam jadnu wiec, ktoruż som wam dowierić. Som za was nieco zestajał, a to som wam przepadać.
3: Ach, ale cogo la nieścze mnie to przy naszą ogle, że przed 14 dniami dali.
4: No, to gaz czołu ze szulskiego rydu nie była. A następność, bo ktoruż se jadna, jo czoszku delikatna. Petakem, przyszczo prosim.
0: Nie czekając na reakcję, jałbym słuchatko położył. Jadwiga Kjokidacowa, synio przeliść dwójkotliwa, jał krapsnuła swój mantel, a jał ujszła z doma przez togo, aż by się z muskim a synom rozszoknowała. Ako jał Jadwiga dom spuściła, do swojego cerwinego Audia zalizła a wytjęła, nie opytnuła, aż czarny BMW, jest lidujo.

0: ako sú skońcne na miestni, ako jo Christoph Miniu, namakajú te neco čašnego.
1: O, mej bok!
2: Kto jan také nieco gete jo? Mi žona blúvanie.
1: Jomu sú obe vece uštapali. Pšauje rúce jo šticao šrubovák. A nakeňcu sú jomu šiju rozprojli. Karolín, co jo?
2: Tam zlieze. Tam ja dalčne šero.
1: To jo ženská.
2: Ženská? To jo kšavovate žvak mesa. To njama vece nic gromadnego ze ženskeju.
1: To sú jej...
2: Přestaň skoňcne. Sama vížim, až sú jej nadra. Skúsam gledalka vodrezali.
1: Pejš, žomie nepovie čochu přec. Taký nagliet húga jo grozne. Joši zase lipie?
2: Jo, ten nagliet. Myslíš se, až jo to byl bícha?
1: Nemám žedno zdáše.
2: Ach, ale kto dej to húac byš? A myslíš, až ja musel dlateje vecu umrieš, kateruž sme v novém casniku namakavej?
1: To je už možné. Snažka, jo ben v nicom viežel, což ľubí žedne nedejo zgrníš. Nico, což nie bylo myslené za ňogo.
2: To nie byl případ, až se ty namakal te dve šele, abo? Ja mienim, Christoph Dottoga, tega nie se daniš na bicha jovo terasu poglednul, se net na pelo gledal. A ja musím spšauť niekroniš, až ja nie som ten šalnec zaupytnúva. Kto sú ty napšaudu? Co ty grajoš?
1: Ty si veľký narska. To mežo ľuža nižie raz do zaguby vjazť. To mežo byš jogo svejský ro.
0: O Christophu vyma vecima bliska se napšisko čašna búdnosť. Ven přižo z upšestri tyma rukoma k Karoline a chopi ju dajíš.
2: Christof, co ty ceníš?
1: Pomoc!
0: Karolín se obora s rukoma a nogoma. Veto nemá žiadnu šancu. Jej se muši pred vecima. Ako vena zase k sebi přižo, láže na jadnej Zofie. Mimo orientácie se vena rozklidujo.
2: Že ja som.
3: Ústčovi vista, moja ľuba.
2: Co ja se stalo? Christof, te šela.
3: Šikno porídku, vistčo. Myslím se, musím vám něco ulicovat.
0: A stará buroka ulicujo. Vena ulicujo, ako jo vena, kaž jo se rošiva z uchožovania se svojim psom, celú situáciu zaopytnúva. Nepiavej nejo se byva celé vesta, lec jo vena teke obšaudu ukšiky svišava, ale ako jo vena blížej přišva, jo vena vyživa, kak jo Christof Karolín k jatnemu bomoju šískau a ju zachopiju dajaš. Na to jo vena mimo dvojkego komuženia svojego šapaskego psa na Christofa ščuvava. Ako jo se ten pias do jogo nogi zakusov a Christof jo Karolín pustčio, jo se vena s jadným kijom přiblíživa a s ním z pôneju mocu Christofovu kvovu deriva. Tak malcne kaž možno jo vena skoňcne k svojej živnosti susodným gruntam Herberta Bicharia gnava. Na kencu jo obeju zecňo neju s jadným traktorom na svoj dvor dovjadva. Z jadnym paketowym banczikom Jovena Kristofa uwiezała, a do jadnej brożnie zawrywa. Karolin jo do swojej bydlinskiej szpy doniosła.
2: A co go dla niej policja hyściho?
3: Dokulaż nie som jo jeszcze zazwoniła. Nin to tak bojazniwie nie gledajszo żuczko. Nie som z jadnego micha z toštymi lużimi, kęć su za tošten masaker zagronite. Ale dajo nieco, co špedejowa wieżesz.
2: Aha.
3: Co go las čo sem šišwa, wygas čo kšiwa k bichariojcam, přitrefi o to.
2: Jo.
3: A wys čo kšiwa k njomu jogo zajžonos čidla.
2: Pšauje, My sme artikel v Casnikovo bichariu nadejšli. Tam jo napisane było, aż jo byl abiturient serskej uszeje szule. W Choszebuzu wylesze żywiesz nas czosto, sedem a sto żascza. Ale serską uszu szulu su zawożili akle 5 let pöstrzej. A mnie zajmowało, co se za tym chowa.
3: Jo, jo.
2: Znasz, jo to Jana Ściszczańska zmylka. Ale nie wiem, lec wiece za tym sztucy.
3: O, jo, to se teke myslim. Słuchaj, szo. Som już oczyża z czaliec susedka Herberta Bicharia, a jego dere znajom, a som jego obszaudu wilgin rada miła. To jo teke przyce na co godla, nie som jego pytajmność wetek siła.
2: Kaku pytajmność?
3: Jo, Bichar jo taki przeznaniony patriotyski Serb był, a jego ludzie jomu wielgi na uczobie lażał. Ale takie se myslim, aż jo miał czach we swej lud, wesemnie we slidnych litach. No jo, a penio o taka kista, keta ruż jo mnie dowierił. Co musała jomu twarduczko zlubisz, aż pużom ju ako okowe gwoje szczytasz. A som musela jomu teke zlubiš, až nikde do tie kiste nie peglidňom. To by pedva malo celé serske stavizne vec držastých liet. Nic nebe tak vestalo, ako jo bylo do togo.
2: A Gajoven vám tu kistu dal?
3: To jo bylo minjej abo vici dokradne prečižašča lietami.
2: A niesčo napšaudu nikde do tie kiste nučke dali?
3: Nikde.
2: A żota kista ninto jo?
3: We myjom chliuje. A myslim se, aż ninto, kaś jo bichar umrieł, jo cas pytajmność wetek siesz. Pejrza mi. Żotak?
2: Jo, jo. Som hyszci piczku hamona. Ale myslim se, aż to żo.
3: O, laże ten ze srańc, kęcio was kciu pieri zamordułaś. To pak jo derje ze sznorowany pakszik. Wyscio jego obszałdu lubowała.
2: Jo, wyn jo byl moja prytna obszałdna lubosć.
3: Ojej.
2: A wyn jo opytaj mnie zadajsz. Ach, to wi, lic jo won obszałdu coro wiaco doma byl. Znasz jo teke te ju drugi ju zabil.
3: Chude żółczko, myj, myj, czas.
0: Hujo se Karolin myliła, ale z kusztym lemiazom, któryż z tej Karolin a ta stara buroka za sobą westajiwej, z tej se bliżiwej tomu misterioznemu pytemstwoju Herberta Bicharia, wiecej a wiecej.
3: Tude jo takista. Szykno jo całe zarzałe, ale to nie żaden dziw po takim dwójkiem czasu. A ho, ja ten kluc. Na nu, zamk jo rozwamany, to pak jo wielgin dziwne. No jo.
2: Dnioniki, to su szo dnioniki.
3: Jo, jo. Pecakajszo, a ho su casniku artikele. Szykno datirowane z lita żywieśnastcza 106 a styrżastcza 7 a styrżastcza. Nikotare artikele su peczmarnione, na przykład ten. Sersko-ricna bibliotekarka z Berku smiertnie znieglucona. Juta B. wytwórzio zrunije jistnie cery. Przycena aż to ninta nie znate.
2: Aho, co go dla jo historyka Ludwig M. samomordarstwo ukbal. Sletny pietk jo M. z pietego nastwarka z Götzl wenn ihr net na miestnje njegluki svoji šeškich zranjenjo dla umrel.
3: Böse mei bok. Aho, Anita B., kulturna vedobnostnica, jo se chyšijo a pšečik. Je přijaše lepšašaju. Co godla? O mei,
2: co? Co jo se jano čojivo?
3: Obšal du či sebje mordarstva, žož su pšicene žilnje nerozvezane vestali.
2: Ale co jo bicha tak potajemnego uslježil?
3: Te dnjoniki, snaš jo tam nučika nico napisane.

0: A wieszczo, lube Žiši, přidúce žen som była zasi při gaše. Ach, to jo tam zasi była? Kvakula, vena jo ze svinskom pejedała a při sebe tak rýdne spívala. Napřísko jo ulezła z gata dalšna žaba. Ja som se usednula na kamin a vyžela, až jo ta druga žabka jaden mužik. Venio se frišnego povieča nasriebal a pytom s dvimokým gvosom gronil.
1: Kvak, kvak, kvak, me se groni vedulak. Ako vyžim, nejsom li to za žoušen ten prídny. Škeda. Vaci som ja všetci, akoľ prídny ve nališu ze svedu ulis.
2: Ale leto sa som ja prídna byla ja. Kvakula, kvak, což mi znaš pomagaš tamne žabky vubužiš, kvak?
1: No, mojo godla, ale ty zachopíš, kvak.
0: A veni ste kšasne zaspívali.
3: Quack, quack, stein čobračiki,
1: hi,
3: uliš čoga zvržicki, quack, quack, svišo sočicki, hrydne zase jo na zemi,
1: hi.
0: Dvojko stej tak spívali, a lube Žiši, na drugem dňu jo kvakula vetno vodky na kamienu sejžela, a ja som svišala ju ze svinskom pejedaš.
2: Hej, lube svinsko, kvak, se cora viacor na moj spiju svuchalo? A se vodulaka vidjelo, kvak, kvak?
4: No, se vie až som. Jedna žabka riednejša, ak ta druga. Ach, a vy, kvakula a vodulak, ste taky riedne perik.
2: Jo, kvak, vodulak se mě vjegin spodoba.
1: Kvak!
2: Wenn ma taki pschau je muskece gwos, a jo mir pomagao dalschne żabki wubużisz. Kwak.
0: Na ciszem dniu su przypliewali ci, styri, pisz, sześć ochcewa gromada żabu. Narski jo svinsko na kusztu z nich kukało. A ako jo se wino za briazami schowało, jo se zachopił prydne żabiecy koncert. Jo, lube Žiši, z tego dnia słyszym kóżdy jacor z gata kwakotanie żabu. A gaż wy teke kradu derie słuchaszo, słyszyszo teke wy rytny spił żabu.
3: Kwak, kwak, sześćmy ulezli,

0: Wer naschom literarnem Roschgut somme vam jens abschätzt, da ischen over Kniegwe. A, Pitschkus leet müsslich nas Herskus bisowaschelku Mariano Domaschkoitz. Wenn a jo jens abschätzt, wessem jasset leet umrewa, jo se sotschu liso labowawa a jewawa na domatsne Wirtschaftsche awe Fabrize. Na Inspiratio mine Witgolz, jo wenn a sacho piwa pisasch, wird jehe mame mjase drogim, basnje, a to jivadwowe grasche, zhudech jivinja. Se jubinim tude ich nich. Scheuert no litz zu hude, aber litz se jim derischer, se sabira Projekt die DNA des Ostens. Ktomus wuscha Internet uwe Portal, se Podcastom, se Analysami a Interviewami. Tam se WC Armeni znate luge se Potsaitsch nego Jela Nimskeje, pschätzta jaju, a we svojich svobach uli zu ju wöni wöt togo, zosch jo wajne we svoje Biografie. Stefanie Krautzholz, josse to ogledauer, ab jo povedauer s Grit Lemkoveju, jadneju tych Interviewpartnerko ve Kniegwach.
1: Kniegle, kensch přislušaju projektoju die DNA des Ostens, su uischli ve mitzu ve naklanistje Mitteldeutscher Verlag. Uda lest deje Olaf Jakobs a zviskoa založba za obšilanje SED-diktature. Tam su nazbirane interviewe s lužimi z Pitsaitschno Nimskeje. Na wiesz, wiele rakosz, co się gledalo, pytla z teteke żyńskiej z migracijskiju slezenu, a sebuka Grit Lemko. Najstarsze interviewowane jo niegajszne zwiskowe prezident Joachim Gauck. Kużdy ulicuja w interviewach we cwejogo żywienia, we cwejich nazgenieniu z DDR, z casom przeroszenia, abo teke nento w pytzajcznej Nimskej. Najmłodsze jo rożone lisze żywieśność szostu żywieś a żywieś aset. Platych, kiedyż są wytrosli w DDR, namykają się wszakie podobności groni Grit Lemko.
2: Wiele rozgrania mają nieco zgromadnego. Na przykład ten wid na materialne wiece, a także ten wid na to, jak ludzie obradają miazu sobą.
1: Pitschku niejasnejo, na kogo te knigle su usmieriju. Deje pytzajczno nimske sebie sam wegbliszczuwaš, abo deje pytwiacone o nico uzgenisz? Szkoda jo, aż nie o kużde samske pszaszania dostal. Na taki pat jo šeško, ten nazgenienia pširunuwaš. Jadnučku uzeše jo to pszaszanie, kako identitu kużde jadnotliwe ma. Wiele witnich gloni, ja som europski, ja se identifizirujom sebie nevici z mim rodnym miestom, na przykład. Grit Lemko agroni?
2: Kužda generacija gleda hinac na šikno, a teke na identitu. No ja sama som uzniknula, až ja som Užica náka, a teke Svovjanka.
1: Jošiško cenu nitko namykaš. Te jadne pejedaju vid usledku vejne, te druge vid situacije ženskih, vid opciju študirovaš mec. Zase dalšnem jo važne, až kapital a penize su skeri v rukach pitvjaconych Nimcu. Dalšne vidjo?
2: No za nas to jo doživjenje, až možom zmeniš sistemu, a teke to doživjenje zgubenja.
1: Pe kuštem intervjuje jo zredovane ten luž do vestije generacije. Veci v te generacije, dejš skeniš mec, tež skene još vitmeljovane QR-kod. Což tam možeš skeniš, sluša skeri do facha horoskopu a opisovanje mytu. Tam su teke interesantne fakte slušaš, napríklad v vietnamesiskih luži v DDR. Až v viele přiredovanych generáciách se vyspetujo, až ženské su šli želat, jo fakt, ako jadnučko opisovanje pak rádu snadne. Užívají mygu na casovém promenu na homepage vod, die DNA des Ostens nastajíš, ve kakém léše su se narožili a pln mygu z geniše veci vod sebie a svého živenia. Som skeptická, což nastupá také kaščikovanie, tako zotirovanie luží s letnikom. Getujem test. Zapedajom to leto svého narožinia, to je že vešnáš šostu, studi a sedem žaset. Ja ukňom? Ja som z nagesgenieniami mojej generácie drej rebeliska a ukrienjona na nimski entwurzelt. Ja ukňom, až luže mojej generácie sú pepšeroše rejovali v ruinách, v ktorých ich stálejšie sú raz želali. Ukňom teke, ja som vytvorjona za radikálnosť. To za mňo nepřetrefio. Což nastupá zgromadne vid na politiku, Grit Lemko uzvignio?
2: Ja myslím sa, až podstatečno nímske majú skromadný vid napríklad na politiku, na demokratiu a tak, jak oni gledajú na politické strony.
1: V tých předlažecích kníglach slyšíme jano tie glosy tých, ktorí sú vedpokazali DDR abo sú mili vistú distancu. To je kladu jadnobocné opisovanie. Ktož, co sa s novými kníglami na kritický pád z DDR rozestájaš, tomu narážijom ľubí

0: A Małka hyszczy wieżesz, hyszczy nic.
1: Przyniosłeś Patrycję nad blidoju?
2: Joga tu ją.
0: Neko czarę minuty pozdrzej sejrzy ta mała familia za kuchniskim blidom, na którym się pari lasagna.
1: No, jak ugeda to, co się papa nawarił?
3: Miam, miam, kradu deje. Jedzom cełą wieliku percyju ze wiele twarzką a juszku.
2: Jak se groni?
3: Ja by księła.
1: No pen, podaj mi raz swój talar. A jak je był twój dzień?
2: Klauzury som zase lepta doceniła, ale ta wiecka, ketaruż som gano najszła mnie więcej nie puścijo.
1: Ach, Jadwiga, toga su gudne myslicki. Wyśled ketarz se niesu zjawili szulskiej kronice dolnosaskiego gimnazja, a w tych pieśletach już se nieco czasnego stało. Nieco, coż jo k tomu wiadło, aż we tego casa plasebu nic więcej tak nieo, ako jo raz było. Toga sama nie wierisz. A mimo tego, co jo se poprzem dejało, tegdy tak monstruznego staś?
2: No, petakem oficjalnie gase twarzy, aż su założyli serską uszu szulu, żincajszny dolnoserski gimnazjum w lesie, żywieś na co 102 a 50. Ale jak jo mężno, aż som wogano z nikim pejedała, ako jo dostał swoje abitrune opismo już pieszli do tego?
1: To szak bużo jadnore, abiturne opismo nekakie uszy szule. Ale żadne je serskie.
3: Papa, ja co myśli limonadu?
2: Ty by księła jeszcze limonadu. Ale beżko musim się obtużyć, my lubimy to. K prydnemu jo to było dwieorecne opismo, a k drugiemu jo tam stojało serska usza szula, a mimo tego jo było datyrowane na leto żywieś na 107 styrżaszcza, ako som już ogroniła.
1: A co godla nisi sepen te je wesoby obszaszało? To by wiele laszczej było, ako unikakie teorie zapsi segania konstruirować.
2: No to som popszałem ksieła, ale nie som tego muża telefoniski dojśpiła. A przypadla gronione, jomu se groni Herbert Bichar. A aż to berko dojeś, nie som aż to nienta szafnuła. Meje ukniki se tak a tak już obszeszkuju, aż mu se tak dwójko na swoje klauzury cakasz.
0: Miastem, aż se Jadwiga a Meto hyszczy ważitej, stawaju se w 20 kilometrów stalonych Berkowach czaszne wiece. Czo maskirowane luże se zadobywaju do wytlażanego doma jednego starego muża. Korpulentne bywowłosate obsejża tego doma jose sporobnie cynił w sedle blisko kamienu. Na bliże laży tej tuta z mawotucnymi chipsami a kula lajt. Tek w Berkowach jo nie wiedro, a już o cewy wiatso gawruzy do okno biju. Ako susy maskirowane muże zadobili do doma, jo ten stary barcał.
4: Kakie swinskie wiedro!
0: Hyszczy nie umarkował, aż jo se nichten zadobył. A dokolaż wyn szpatnie słyszy, zaco jo akle neco wyt oklidario, ako jomu jaden z tych mużów szrubowak do ruki sztapio.

Miastym aż twas teo muskiu starego na najbrutalnejszu a najwiecej zadistisku ważniu obszywajotej zachopio Czesi, dom przepytowasz.

0: W samym czasu w regionalnym ekspresu na jeździe z Lipska do Chrzebusa.
1: To ja ale wielkim przyjaznie w ciebie, Krzysztof, aż sobą przyjrzysz.
2: No co ga mnie drugiego uszy wystanio?
1: Ty nie masz, żeż mi ulicą, aż ciebie to naprzód nie zajmują. Coż z mej plaknie za te latki w literaturowieży usłyszyłej. Krzysztof, ten żył na artykel w Nowym Czasniku, w tom serskim absolwencie, ako ja zastasz im w lesie żywiesz nas często, sedem a zdrżasz co swoją abituru gotował.
2: Jo, no, to ga je opičku žune,
1: A teke nie rozmijom, až nie doja žedne druge nas pomnienja vo drugich absolventach serskeje ušeje šule z toga leta.
2: Na, to ga nie o žeden žiju. Serbska vúša šula jo se založila v lieše živeš nas co 102-50.
1: Ja som veto napneta, co ma taki Herbert Bichak ulicovan jeju.
2: Mej bužom je to víče tak a tak slyšaš.
1: Coga dla nejo popšelom ze svojeju abitúru studium zachopil, ale do rolnikarstva šiel.
2: He? Kto?
1: Ty a tvoj glupe Handy. Taki Herbert Bichak. Coga dla nejo na žednu univerzitu šiel.
2: Hej, mej Handy o veľkým ľube. A Sudoku wärs ja ci in abschaudu fetzu, jo. Zostete popschaum Tschaschauer?
0: Ist sie nie mutri wie schon hat Röschebusam abe Wokulinie. Tak stegnio maskirowana Pöstawa, kötara stoi na boku drogi napschesivo domoju, zwejo kapuzu dwymje do oblica. Pitschku Pöstje, klinka Telefon, wie Kürki da zu jetzt domje.
3: Kürki da zu, hallo? Hallo? Kto tam peje da?
4: Bichar, Herbert Bichar. Wedaj so przosem, aż tak Pöstje ist si melim.
3: To nie jest żaden problem. To że nie rydne przechwatanie. W slidnych dniach są już o cestrzej opytała was zazwynisz.
4: Ja, mej telefon nie był dokusów. Co mnie nagle żynca slidk dostał. Ja plawa z teke taki czaszny wichor.
3: Plana z teke kradu nie mudri.
4: Ja, krończo raz. By se wieto wierili, jeszcze żynca doberką jesz.
3: Żynca jeszcze?
4: Wiesz co, są ja z tym kradu stary. Nicht den Tag pszaje nie wie, jak dwójko burzom jeszcze nasłyszę. A wiesz co, w lednych latach, z tego czasu, aż moja żeńska wetemnio weteśla, som kradu wesa mosił. Ja jadno re nie wiem, na kogo mam se obrosić. A mam jadnu wiec, ktoruż som wam dowierić. Som za was nieco zestajał, a to som wam przepadaś.
3: Ach, ale co go dla nieścia mnie to przy naszą ogle, że przed 14 dniami dali?
4: No, to gaz czołu ze szulskiego rydu nie była. A następność, bo ketarusz se jadna, jo czoszku delikatna. Petakem, przyszczo przosym.
0: Nic taka jucna reakcju, jobym słuchatko położył. Jadwiga Kjokidacowa se nie przeliść dwójkotliwa, jo krapsnuła swój mantel, a jo ujszła z doma przez togo, aż by se z muskim a synom rozszoknuła. Ako jo Jadwiga dom spuściła, do swojego cerwinego Audia zalizła a wytjewa, nie opytnuła, aż czarny BMW je sledujo.

0: na přijdoucí ženě se nevětro zase smirovalo a jo přestalo padaš. Šerem roky pak ještě nebio pešiguju, ako Karolina Kristof pla doma Herberta Bicharga zvenite.
1: Co godla se ho nic negibio?
2: No jo, okok nuše šak bužo traš, daniš nama nevocinio. Nijaga vece nem loče.
1: Ty, žurjaga su vece njone.
2: Obšau du. Knis Bicha, Knis Bicha, mej tos mej, Karolin a Kristof. Vaše žurja su vece njone.
1: Tam se nic negibio. A, neskari jo do zagrode šel.
2: Při toštom zesranem vjedrje?
1: No, jo ga mežno, až ven kontroliruju, lic njo nevjedro per šajnkih ciglo doje zešvigalo. Tož, pogledno mi raz.
2: Na, nevjedro joho pozdašu mocni njemudrivo. Pel kšiva jo vodkšite.
1: Jo, jano mi se zda... Až nejo knes Bichar ho vence, abo cakaj raz.
2: Co ga?
0: Kristof gleda njezjapki cevo rozpužone do smira vuki, kenč se gruntami granicujo.
1: Vižiš to? Tam sleze ga nieco laže.
2: Ja nic nie widzim. Co ga dej tam byś?
1: Na, tam ga laże nieco cerwienego. To jo rubiszczo, albo nieco podobnego.
2: No, poń tam laże rubiszczo, a co ga?
1: A, peś raz tam. Nikak jo mnie to dziwne. Przysame mugle da jednak żeńskie ce szal. Com widzisz, co tam jo?
0: Mielcino, że ty do smira pyla.

0: ako sú skońcne na miestni, ako jo Kristof meniu, namakajú te neco čašnego.
1: O, mej bok!
2: Kto Jan také neco gotu jo? Vyžo na blúvanie.
1: Jomu sú obe vece uštapali. Čauje rúce jo šticao šrubovák. A nakeňcu sú jomu... Su jomu šiju rozprojli. Karolín, co jo?
2: Tam zleze. Tam je dalšne šero.
1: To jo ženská.
2: Ženská? To jo kšavovate žvak mesa. To njama vece nic gromadnego ze ženskeju.
1: To su jej...
2: Přestajn skoncnje. Sama vižim, až su jej nadra. Skusam gledalka vodrezali.
1: Pejš, že mi nepovie čochu přec. Taký nagliet hoga je ogrozne. Joši zase lipie?
2: Jo, ten nagliet. Myslíš se, až jo to byl bícha?
1: Nemám žedno zdáše.
2: Ach, ale kto dej to hovac byš? A myslíš, až ja musel dlateje vece umrieš, kotorúž sme v novom casniku namakavej.
1: To je južo mežne. Snažka, joven v niecom viežel, což ľubí žedne nedejo zgrníš. Nieco... Což nie bylo myslené za něho?
2: To nie byl případ, až se ty namakal ty dvě šele, abo? Já měním, Kristof do toho, ty garně se dániš na bycha jovo terasu poglednul, se net na pelo glídal. A já musím spšau někroniš, až já nesam ten šal net zaupytnula. Kto se ty napšau, du? Co ty grajoš?
1: Ty se wielgi narska. To meža luža niži raz do zaguby vjasť. To meža byš jogo svejski ro.
0: V Kristofu vyma vecima bliska se napšísko čašna budnosť. Ven přižo z upšestri tyma rukoma k Karoline a chopi ju dajíš.
2: Kristof, co ty ceníš? To...
1: Na... Usmíra!
2: Pomoc!
0: Karolín se obora s rukoma a nogoma. Veto nemá žednú šansu. Je se muši před vecima. Ako vena zase k sebi přižo, láže na jadnej Zofie. Mimo orientácie... se vena rozklidujo.
2: Že ja som.
3: Ústčovi vista, moja ľuba.
2: Co ja se stalo? Kristof, te šela.
3: Šikno poriedku. Vistčo, myslím se, musím vám nieco ulicovaš.
0: A stará buroka ulicujo. Vena ulicujo, ako jo vena, kaž jo se rošiva z uchožovania se svojim psom, cevu situáciu zaopytnúva. Nepiavé nejo se byva celé vesta, lec jo vena teke obšaudu ukšiky svišava, ale ako jo vena blížej přišva, jo vena vyživa, kak jo Kristof Karolín k jatnomu bomoju šískau a ju zachopiu dajaš. Na to jo vena mimo dvojkého komuženia svojho šapaského psa na Kristofa ščuvala. Ako jo se ten pias do jogo nogi zakusil a Kristof jo Karolín pustil, jo se vena s jadným kijom přiblížila a s ním z polnýho mocu Kristofovu kvovu deriva. Tak malcne kaž možno jo vena skoncne k svojej živnosti susodným gruntam Herberta Bicharia gnala. Na kencu jo obeju zetnio neju s jadným traktorom na svej dvor dovjadva. z jednym paketowym banczikom Jovena Kristofa uwiezała a do jednej brożnie zawrywa. Karolin jo do swojej bydlinskiej szpy doniosła.
2: A co go dla niej policja hyściho?
3: Dokulaż nie są ją jeszcze zazwoniła. Nin to tak bojazniwie nie gledajszo żuczko. Nie są z jednego micha z tożtymi ludźmi, kęć su za toż ten masaker zagronite. Ale dajo nieco, co szpiedziała, wierzysz.
2: Aha.
3: Co go las czo sem przyszła, wygas czo ksiła k bichariojcam, przytrafio to.
2: Jo.
3: A wys czo ksiła k niemu jego zajżonost czidla.
2: Pszałje, Myśmy atike w casniku o bichariu nadejśli. Tam jo napisane było, aż jo byl abiturient cerskej uszeje szule. W Choszebuzu wylesze żywież nas czosto, sedem a sto żascza. Ale cersku uszu szulu su zawożili akle 5 lat pöstrzej. A my jo zajmowała, co se za tym choła.
3: Jo, jo.
2: Snaż, jo to Jana Siszczańska zmylka. Ale nie wiem, lec wiece za tym sztucy.
3: O, jo. To se teke myslím. Słuchaj, šo. Som już o čižasčalie susedka Herberta Bicharia a jogo dere znajom a som jogo obšaudu vilgin rada miła. To jo teke pšice na cogodla, ni som jogo petajmnosť vetek šiła.
2: Ku petajmnosť.
3: Jo, Bichar jo taký přeznaňony patriotický Serb byl a jogo ľudia jomu veľký na učobie lážal. Ale také sa myslím, až jo miu čach ve svej ľud, vesemne ve slidných letách. No jo, a penio o taká kista, ktorúž jo mi dovieril. So musela jomu tvárdučko zľubiš, až púžom ju ako okove gvoješ čítaš. A som musela jomu také zľubiš, až nikde do tie kisty nepeglidňom. To by pedva malo celé serské stavizne vec držastých liet. Nic nebe tak vestalo, ako jo bylo do toho.
2: A Gajoven vám tu kistu dal?
3: To jo bylo menej abo vici dokradne pred čižašča lietami.
2: A niesčo napšaudu nikde do tie kisty nučke dali?
3: Nikde.
2: A žota kista ninto jo?
3: V mojom chlivje. A myslím sa, až ninto, kaž jo Bichar umriev, jo cas petajmnosť vetekšieš. Pejža mi. Žotak?
2: Jo, jo. Som hešči pičku chamona. Ale myslím sa, až to žo.
3: O, láže ten zesrajnc, kenčo vás kčiu pieri zamordováš. To pak jo derie ze šnorovane pakšik. Vys čo jo go obšaudu ľubovala?
2: Jo, ven jo byl moja prietna obšaudna ľubosť.
3: Ejej.
2: A ven jo opetaj mi zadajš. Ach, to vi, lec jo von obšaudu coro viaco doma byl. Snaž jo teke te ju druge ju zabil.
3: Chude žučko, mej cas.
0: Hojo se Karolin möliwa. Ale z kuštym lemiazom, ktorýž ste Karolin a ta stara buroka za sobu vestajivej, ste se blíživej tomu misterióznemu pötajmstvoju Herberta Bicharia vece a vece.
3: Tude jo takista. Šekno jo celé zarzawe, ale to nie žen žil po takém dvojkem casu. A ho, ja ten kľúc. Na nu, zamk jo rozvamane, to pak jo veľgin živne. No jo.
2: Dňovniki, to sú šo dňovniki.
3: Jo, jo. Pecakajšo, a ho sú casniku a artikele. Šikno datirované z leta živešnáscča 106 a stržasča 7 a stržasča. Nikotára artikele sú pečmarnione, napríklad ten. Sersko-ricná bibliotekárka zberko smiertne znieglucona. Juta by vytvúžio zrúnie jistnie cede. Přicena až to ninta neznate.
2: Aho, cogo dla jo historika Ludwig M. samomordastvo ukbal. Sledne pietkio M. z pietiko nastvarka skötzel wenn ihr net na miestnje njegluki svoji šeškich zranjenjo dla umrel.
3: Beže meje, mej bok. Aho, Anita B., kulturna vedodnostnica, jo se chyšijo a pšečik. Je přijaše lepšašaju, co godla? O mejca.
2: Co jo se jano čojivo?
3: Obšal du či sebje mordarstva, žož su pšicene žilnje nerozvizane vestali.
2: Ale co jo bicha tak potajemnego uslježil?
3: Te dňuniki, snaš jo tam nučika nico napisane.